O Jack Samini Yuj Kidodo, Jimmy Jacheba Tanoa. Chcę dowiedzieć Madryt, gibać go jedzie na noko, den ho jedzie tanom not, dzisiaj hedzie ugen dzisiaj Europom duszte, giba o den ho jedzie za łopek, sztum gieszyć czubitan. Rudzit giba tabaskin zesu Dian Scholes, da lot giba de łopek sztu, e giba nie ucza Indian boarding home class section. Kaisha yab tikt kod giba when jidishan dit konden da jidisha wi chanodod he wi bitechen kod giba nyom snigno magishwi saks kandadod egun jishu yo nya diskusi tet match egni gaja jadadod nyom match jishrein de tet MSTC a de dushu tet megen de gnot stason jidisha dak up tenzeg yana no big stone niche it's not doing that stason to book se tak snoma gdzie jest beta egnio a jak to galosze men oksin epsnapsin eugen hej ta dega na jisha bitech min genio eskule ga da wish nak te jisha jishika gwin ne void check ignition de taxet eu ga de chesibi ego ge bai he bitu he ei uga he so sabu hu nanu di ba ayo richet stan ma janot u he shrim ge ba thursday speed da nisht in de shagne yo tak shit de mi job den ha kam shad na fireplace ego ge he to drink ge ba de yo Cheyo di banyo ahe. Tiji shabe dodod gini anyo ayo det po no. Degni kya jo jocha. Nge te dan he ahe. When tiji sha physiotherapist kad. Tiji daun he jish shabe dad giba wayo. Nyo ke cheyo da fitness classes e dugnit. Eka minu he ahe abadu da chesabi egin jita SAAQ road test elevator session alagnut ekiba here neo jun bisam we go wabun bisam and yeshab discussed